0: respira profundo.
1: Siesta de Rois.
2: Od ponedeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Radio Rois 87,7 FM.
4: Get off that junk. It's forever long.